0: Kinyingo Benende
1: Mkwetu
0: wakwizele kwizinde
1: Mkwetu wakwizele kwizinde.